0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Eno jepeni yo jowu lidisa.